Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurchanu. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszcze obłok,

Stójmy, jak cicho słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos

tu kuštok intiver, bojem tiš i sanoku, de im meškao v jednom pokojiku, ale situácia sotujacija taká, že im otvoranko do nej im nemal. Faktično nemal otvoranko, bo nemal im hoditi prez oficijnu, to im skakal čez plit. Jak im prihodil domiju, to dobri, že stopok ploti bil rivno urizany, nie na nesklesisto, nie na skis. Bo im vidro stavljal na stopku, potem preskakuval čez plit i wchodził do chuszu. No, jakiś uwodu trzeba było mati w chuszu na hmaty się i na czaj. Wikno na świt. Czerez moje wikno w dweriach, które je wikno dweriami, widno jeden dach z osmoma komynami. Za dweriami z wikną je dranczasty plit, w którym nit otwieranka, czerez kotry skaczu drugi rik. W moim kutyku 3x4 myjnycia, widro i baszczata. Żelizna pościel młoda żena, Chrystus na ścini rozpiaty. Na moim stoli zgidno leża

Mam nawiat konia i nie szczędzę razów. Lasy, doliny, głazy, w kolei, w natłoku. U nóg mych płyną, giną jak fale potoku. Chcę odurzyć się, upić

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja za synoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy ja zrył, że idę do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć padę. Wertania. Уж тілко пройдених доріг, уж ноги болят, коли ще курят гори. А стримай хід, а сяд на звлечені, обдерті ялиці. Уж сама прося, а не зашилага пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, пізрій. Po wytołczeniej drodze, na szapku bilszej od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę gutobisen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalejcie.

0: Jeden jeleń.
1: Dwa duboczki.
2: Trzy torboczki.
3: Cztery spacki.
4: Pięć patyczok.
5: Szyszko wronkił.
6: Siedem syneczok.
7: I siedem łoron.
8: Dziewięć drozdiów.
9: Dziesięć dyczat.
10: Zawsze wszystkich was zabiliczu.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchacz, Łemkiwskiego Radia LEM FM. Zaczynamy program Obzeracz Przyrody. Jest to chneska wisem 14. odcinek naszej przyrodniczej audycji i jsme w taki czas toho programu, w takiej skupyni odtynkił, w takiej serii, która tyka się wszystkich nacjonalnych parków Polszczy. No i byliśmy już w Magórskim Nacjonalnym Parku, byliśmy w Poliskim Nacjonalnym Parku, w Biebrzańskim, a chneska pojechamy na Berech Bałtyckiego Moria, pojechamy na Ostrów Wolyn i budeme eksplorowaty i wczyty się na temu Wolenskiego Nacjonalnego Parku. To nacjonalny park był zaklekany już dawno temu, bo w 1960 roku i obnemat win czast najbliższego polskiego ostrowa Wolyna. Przede wszystkim takima walorami parku to sód najkraśniejszy odcinek polskiego klifowego berechu, też są tam bukowe lisy, no i unikatowa, wyjątkowa delta riki Świna. Ta i też przybereżny pas wid Bałtyckiego Moria. Zatem wieloch różnych seredowisk jest tam pod ochroną i mają swoje walory. Do 1996 roku Nacjonalny Park zanimał powierzchnię 4600 hektariów, ale tołdy właśnie uśpile doślidaczy, uśpile pracownik parku włóczyty w chranyci niszczy obszar jednej morskiej myle przybereżnych wid Bałtyckiego Moria i włóczyty ostrowy w delti Świni, ta Świny i też wody wtaczających ich to tych ostrowiu i wtaczający to te ostrowy wody Szczecińskiego Zaliwu. Od tamtego momentu, od 1996 roku, Wolyński Nacjonalny Park stał się pierwszym w Polsce morskim parkiem. Chneska powierzchnia to jest 10 tysięcy hektariów. No i to Nacjonalny Park jest bardzo zryżnyciowany. Pod ochroną, jakim powił, są różne seredowiska, są i morskie, i zemlane seredowiska. I prototy powiem wam bilsze po krótkiej muzycznej pererwie.

Skończyła się muzyczna perwa i wertam do was, dorochy słuchaczy, chneska w obzeraczu przyrody, besidujemy pro wolenski nacjonalny park. Jest to nacjonalny park, jaki nachodzi się na najbliższym polskim ostrowi na Woleni. No i w totem parku pod pit ochoronom sud riżne seredowyska. No, przede wszystkim tot ostriu to jest ukształtowany poślidnym ledownikom i z współczesnej chneszni landschaft ostrowa kształtował się przez ostatnie 10-11 tysięcy roku. Pierwszy tak poledownikowy skalny twory były modelowane wichrami i wodami. Tyż czasem obszary były zaliwane i zamieniały się w bachnisty obszary w torfianyki. Tyż dijały przez to 10 tysięcy roku dijały wody Bałtyckiego Moria, wody Riky Odry i one tworzyły takie dziuny i mierzei i tyż klify, kotry sud bars charakterystycznym elementom landschaftu Wolenskiego Nacjonalnego Parku. I właśnie to te klify są dominującym landschaftom, a one są związane z takim herbetom, powiedzmy, takim, no, nehirskim, ale herbetom z małymi chorami, które są zbudowane z ledownikowej moreny i one nachodzą się na odtynku 15 km zaraz popry moria. Najwyższe aktywne klify w parku mają wysotu 93 metry. No i cały czas prochodzi erozja do tych klifiów i one sztoroka przesuwają swoją linię berechu o około 80 cm. No i to te morenowe chorki zanimają bilszyst zemlanoj. Bilszyst powierzchny tej zemlanej czasty parku, no i najwyższa toczka w parku to jest 115 metrów nad morą, znaczy dost wysoko, beruczy piduwachu, że zaraz poprymamy Bałtyckie Morie. No i dokładnie to ta wysoka kulminacja to nachodzi się w okolicach Chory Grzywacz. Drugim typom, rodom landschaftu pit ochoronom w Woleńskim Nacjonalnym Parku jest landschaft Delty Świny, de tamtisz nachodzą się takie bachnisty ostriuci, które są bardzo małe i bardzo urokliwe. Na to tym terenie proces formowania właśnie do tych ostriuci jest cały czas aktywny. Sztoroka zmienia się konfiguracja dna, woznykają nowe płytki obszyri, nowe ostriuci, znikają stare ostriuci, to jest cały czas żywe seredowisko. Trzecim rodom landschaftu pit ochoronom jest poozeria z poledownikowymi ozerami i chorami, takimi poledownikowymi chorami, zwanymi ozamy i kemamy. To wszystko nachodzi się w okolicach seła Warnił. Wielką część parku tyż nachodzi się na takiej obszyri tyż poledownikowej, która nazywa się Sandr. Jest to taki usypiskowy stożok, który tyż jest połon piska, tak naprawdę. I tak sandrowe osady możemy smotryć w okolicach seł Wapnica i Karnocice. No to tylko jak besidujemy pro landschafty Wolenskiego Nacjonalnego Parku, aż to możemy powisty pro rośliny i zwierzęta, to właśnie ku zbilsze prototo wam budu prodążaty po krótkiej pererwi.

Puchate, obzeracza przyrody. W naszym obzeraczu przyrody wandrujemy sobie po Wolyńskim Nacjonalnym Parku. Jesteśmy na północy Polski, na najbliższym ostrowi tej derżawy, na Wolyni. I właśnie heł nachodzić się bardzo cudowy nacjonalny park, gdzie pod ochroną są różne rody środowiska, różne landschafty. Są pozeria, są morenowe pole downikowe, chory, są klify, velo, jeszcze raz velo. No i też velo jest wyjątkowych gatunków roślin. Doślidaczy dorachowali się, że bliżej jak 1300 gatunków roślin żyje, rosnę właśnie na Wolyni. Są też oczywiście w tym czasie gatunki pit ochoroną i bars ritke. Na możemy też strytyty rośliny, jakie rosną na plażach, na nadmorskim berechu. Możemy też najty czudowe predyłne takie gatunki roślin, jakie rosną w delti świny i są to takie rody roślin, jakie nazywają się halofity i dorachowali się do śledaczy 30 gatunków takich halofitiów roślin, które lubią sołone środowisko. Tiż na premier na to tych klifach rosnut tak no kriaky, chusty kriaky rokitnika zwyczajnocho. No i też możemy różne krasnorosty, brunatnyci, zielenyci najty w nadny bałtyckiego moria. No, a to tu zemlanu część parku, to ta zemlana część parku jest zdominowana morenowymi chorami, które zas są porosnene bukowo-sosnowo-dubowymi lisami. A jak idę pro faunu, pro zwierzęta, jakie żyją w Wolenskim Nacjonalnym Parku, to tiż to ta fauna jest bardzo zryżnie ciuwana. Pres Wolyn idę hołowny szlak ptachił, które migrują z południa na piłnicz, z północy na południe, albo wzdłuż berechu Bałtyku. No i właśnie na terenie parku było stwierdzone występowania bliższe jak 230 gatunków ptachił, tiż były w to tym takie gatunki hnizdowych ptakił, na premier oreł biłochwist, czy muchołowka mała. Zatem park ma bardzo ważną rolę w ochronie siedlisk ptachił, przede wszystkim takich, które żyją w środowiskach wodno-bołotystych, takich ptachił, które lubią spoki i mają tchęł właśnie pokarmową bazę. I przede wszystkim to ta ochrona prochody w jari i oseni, oseniu i właśnie jarom, kole to ty wandriłki ptachił sód najbliższy. Tiż no, w wodach pomorskiej zatoki żyje weloch gatunkiu cycariu, weloch gatunkiu ryb. No jak idę proto tych cycariów, to są dwa bars czudowe premiery takich morskich cycariów, jakie żyją i jakich możemy strytyty na berechu właśnie bałtyckiego moria, i jest to foka sira i morska swynia. Zatem no Wolyn to nelem morenowe chory, krasne lisy, krasne rośliny, ale i tiż bardzo bohata fauna. No i są też i widokowe punkty, są też turystyczne szlaki i inne atrakcje, tak bardzo turystyczne już, pro kotry paroch sliu powiem po pererwii.

Продолжаем нашу оповість про Волинський національний парк в Польщі. Уж знати, як звір'ята, як рослини жиють, роснуть в тотим парку, знати, як суть ландшафти. Ну і тепер познайте барс основні, барс коротко, tak ważne turystyczne atrakcje, bo na terenie parku znajduje się 5 takich otwartych, widokowych toczok, punktów i to są Gosań, Kawcza, Zielonka, Piaskowa Hora, Grodzisko, Lubin. No i też to nie są lęto te toczki, bo też, kiedy chcecie sobie pochodzić, powandrować, to oczywidno, że możecie w Wolenskim Parku są dostępne pisze turystyczne szlaki na terenie. Na premier jest taki czerwony turystyczny szlak, nadmerski szlak, który idzie no, na premier akurat w tej czasty berechu Bałtyckiego Moria od Świnoujścia przez Międzyzdroje do Kołczewa. Zatem, no, ale tunelem czerwony to szlak znajduje się w Wolenskim Parku, ale też paroch bilsze. A kole chcete, nie znam, pojechać desy z dytynami, posmotryć na zwierzęta, możecie pojechać do pokazowej zachorody żubriów w Międzyzdrojach. Możecie też pojechać do seła Wapnica, gdzie tam znajduje się turkusowe ozero i doznaty się jego historii, czy to je naturalne, czy sztuczne ozero. Możecie też pojechać do Kikuta i posmotryć merską latarnię Kikut. Możecie też na takie stare grodzisko Lubin pojechać, besiduju polską nazwę. To jest taki stary, to są to ruiny starego chorodka, które znajdują się na najwyższej toczci nad Szczecińskim Zalewą. To te ruiny to są ostanki po takim chorodzie ze średniowicza, który istnuwał, fungował medze 10 a 12 stoliciom. Zatem jest sztos motryty i to nie lem na jeden den, ale na tyżden, na ciłe wakacyjne, ciły urlop. Zatem no, kole, podoba wam się taki landschaft, takie okolici, chcecie właśnie eksplorować tereny bliżej Bałtyckiego Moria, to Wolenski Nacjonalny Park jest dla was. I to wszystko na chneska. Dziękuję wam serdecznie, drodzy słuchacze, za prysutnist, że słuchate obzeracza przyrody, zaohaczam słuchaty dalszych odtynkiów programu, no a ja wam już dziękuję. Trzymajcie się, ostańcie zdrowi i ahoj. To był program Obzeracz Przyrody.

Wydity i merty. Nic zajdesz, sonečko, za horu daleku, nic wozmesz za sobą klicz predwečerni lalekiu, blisny mi iszcze. Bo plakaj kwitia na zemle rydni, ryd mi swobidnym wygry i aż tak zajd. A ja już radosty bezmir wozmu na plecze, nogę za tobą powleczu do zmerku.

Perelet tyżnia portalu LMFM. 50 roku parochi świętego Joana Chrzestitela w Zameneciach. Autor listy Seweryan Kosowski. Jedna z grekokatolickich parochi, jak utworia dnes przeważno potomny wyhnanych z Lemkołyny na zachodniej zemli Polszczy, molitowno odświadkowała swój jubilej 50 litia. To wierne parochi świętego Joana Chrzestitela w Zameneciach, gdzie od piłwika faktyczno istnieje cerkowna gromada, do jakiej przynależa żyteli kilkoch dookolecznych seł. Do Zamenic w sobotu 20 czerwca junia przyszedł z archipasterskim słowem władyka Wołodymyr Juszczak, jeparcha wrocławsko-koszaliński, a też gostynno-jepiskop Arkadij Trochanowski, jaki zawiduje olsztyńsko-gdańską jeparchijom. Na porozie świątyni słowo przywitania dał otec Paweł Bereska, teperyśni paroch Zamenickiej cerkwy. Okrem jepiskopił spis służyli świaszczennik z sąsiednich, ale i dalszych parochii, a też rymokatolickie duchowieństwo. W propowidy władyka Wołodymyr wspomniano historię stworzenia parochii i popiernich duszpasteriów. Skłał podjaku łatyńskomu duchowieństwu za hostynnictw w swoich chramach, gdzie świaszczenniki ta wierne grekokatolyki mogli zbierać się na bohosłużenia, kiedy zamenicka parochia nie mała jeszcze własnego chramu. Cytowania. Duchowny aspekt jubileju to też powinczane supróżeskie pary. To taństwo jeleo pomazania udzielowane osobom chworym, starszym, ta tym, jak toho daru potrzebowali na skriplinia duszy i ciała. Na duchowny aspekt dnešniego świata składają ciawkince też pochorony pokijnych członów parochii. One przeżyły swoje życie duchowno zjednane z Bohom, z naszą cerkwią, ta z jej duchownymi nadbaniami. Wasza wspólnota prowadzała ich pak w pośledniu zemsku płód, ta jednoczasno na striczu wieczności z naszym spasetelom. Besiedował władyka Wołodymyr. Na zawieszenia modlitownej czasty archierej pożewał zamenecki parochii dalszych mnohych i błahych lit. Zwernął też uwagę na to, jak ważne są poklikania z parochii do monaszego i świaszczeniczego życia. Historia. Historia zameneckiej parochii, jak i wszystkich drugich grekokatolickich parochii na czużyni zachodnich zemnach Polszczy, powiązana jest tysło z prowadzoną w 1947 roku akcją Wisła. Jak raz do Zamenic, Roketok, Jaroszyłkę i dalszych sąsiednich seł trafili wyhnani z Lemkowyny. Był to czas, kiedy grekokatolicka cerkwa była oficjalnie zakazana, a w jedno z weselinią Lemkiu prestała też faktyczna diata apostolska administracja Lemkowyny, niezależna cerkowna struktura podporadkowana priam od Pidrym. Czeraz dołhy roky wierne grekokatolyki nie mali możliwości modlić się w swojej cerkownej strukturii, do której chodili do kostewiu, druhy zaleszali się przy prawosławnych parochiach, gdzie mali zmogu modlić się w swoim obriadzie. Służenie w Zameneciach rozpoczęło się tak 30 roków po akcji Wisła w 1986 roku. Po śmierci pierwszego lignickiego parocha, parochia w Lignicy była erygowana w 1957 roku odcia Wołodymyra Hajdukiewicza, do weselinia służył w Krywi Gorlickiego Powitu. W 1984 roku duszpasterską opiekę nad parochiami w Lignicy szprotały ta modli. W 1985 roku przebrał otec Iwan Martyniak. Jak raz z jego inicjatywy była rozszerzona duszpasterska dialnictw na Zameneci ta na wkoleżni Sawa. W rokach 1983-1987 sotrudnikom odcia Iwana Martyniaka był otec Stanisław Tarapacki, a w rokach 1987-1991 otec Marko Sosnycki. Otec Iwan Martyniak odprawiał w Lignicy modli ta Zameneciach do 1991 roku. Po tym, jak był przyznaczony na pierwszego powojennego grekokatolickiego episkopa odnowlonej eparchii, na parochiu był posłany otec Marko Sosnycki, jaki był w tym czasie parochom Lignici, Patoky ta Zamenic. Dalszym parochom tych trzech gromad był otec Bohdan Ochorotnyk. W tot czas sotrudnikami byli otec Mirosław Drapała ta otec Bohdan Harasym. W parochiach w Lignicy modli ta Zameneciach służył jak diakon Arkadij Trochanowski, buduczy episkop olsztyńsko-gdański. Oficjalno parochia świętego Jana Chrzestitela w Zameneciach była erygowana aż chwiresny septembry 2000 roku władykom Wołodymyrom, a parochom przeznaczonym był otec Bohdan Harasym, jaki służył do 2013 roku. Za otcia Harasyma wierny pobudowali cerkwę, jaka była wyświadczona w 2005 roku. Pak krótki czas świaszczennikom na parochii był otec Iwan Klucznik, a na odołcha parochom przeznaczono otcia Pawła Beresku, jaki służy w Zameneciach do dnes.
Parochia w Zamenyciach to jedna z tych już nieczyslennych grekokatolickich parochii w Polsce, gdzie po jedny czas te bohosłużeń sąd iszczy po cerkowno-slawiańsku, a nie wykluczno po ukraińsku. Dołholitnim diakom je Andrzej Peregrym. W czas liturgii w zamenyckiej parochii apostolskie czytania może było czuty polem kiuski z hosnowanego apostoła od grekokatolików na Słowacji, co było i je dokazom nelem przywiązania wiernych do czytań w rodnym języku, ale też wychodziło z wnętrznej potrzeby. 20 czerwca junia 2022 roku, w 75. rocznicy akcji Wisła przy cerkwi odkryto propamiatną tablicę, jaka poświęcona jest lemkiuskim żertwom weselinia. Wierny zamenyckiej parochii angażują się w lemkiusku kulturną dialnist. Puls w Budapeszcie i z najwyższym ocienieniem. Autor listy Petro Medwid. Piddukleński umelecki ludowy subor. Profesjonalne rosyjskie umeleckie tileso w dniach 12 aż 19 juna 2026 roku brał uczast na 31. roczniku festiwalu Duna Karneval 2026 w Budapeszcie. Puls znowu raz uśpiszno reprezentował rosyjską kulturę i słowacką republiku, kiedy jej stolecie madziarska wernął z najwyższym ocienieniem. Dunajski Karneval, jak zwuczy nazwa festiwalu po rosyjsku, je międzynarodowym festiwalom, który prochodzi w madziarskiej stolecie każde lito. W isem dniowe świato, wse okrem domaśnich umelciów, przedstawluje i hościu z zagranicza. Idę o folklorne kolektywy, kapeli, grajucze world music, uczestnicy mogą zażyte żywe koncerty, wystąpienia, taneczne perehladki, ale i karnevalową procesję centrum miasta z gala programom. Puls, który Hoseny odświadkował 80 roku, to Drik tak samo brał uczast na Duna Karneval, jaki należy do najprestiżniejszych folklornych festiwali w Europie. Tohoryczny dunajski karnewał przywitał występujących z dalszych krain – Brazylii, Bułgarii, Polszczy i Hiszpanii. Cytuania. Wyznaczną częścią festiwalu były wystąpienia renomowanych budapeszckich profesjonalnych tiles – Magyar Alami Nepi Egites, Duna Musewe Gultesz. U wyjątkowo mocni międzynarodowej konkurencji Puls uśpiszno reprezentował swój kunszt, który zdobył uwagę fachowej i festiwalowej publiki. Informował ensemble na swoim oficjalnym sajcie na sieci Facebook. Cytuania. Zawieszeniem do kilkodniowego festiwalu był światoczny gala program w unikatnym otoczeniu amfiteatru na Ostrowie Margity w Budapeszcie. Na jednej scenie zeszli się wszystkie uczestnicy festiwalu i tysiące z retailu mogli zażyty pestru mozaiku tradycznej kultury z różnych kutów sela. Prodążował ensemble i z tym, że uczas na takim prestiżnym międzynarodowym formuli przyniosła pulsu nelem czynne umeleckie skuszenosty i nowe międzynarodne kontakty, ale i wyznaczne uznania od fachowej jury. Puls zdobył najwyższe ocienienia festiwalu – Mucz Janusz Festival Award. Premia udzieluje się za wyjątkową umelecką jakość i ciłkowy wkład do czynności festiwalu Duna Karneval. Puls zdobył ocienienia i za taneczny teatr, a ocienienia za muzyku. Tot uśpich potwierdzuje wysoką umelecką urowień ansamblu i jego sposobność reprezentować Słowakiju na najwyższych międzynarodowych podiach. Zakończył Puls na socjalnej sieci. Literaturny fond nagrodził rosyjską literaturę. Wygrali śpiewankę naszej mamki. W sredu 24 juna 2026 roku w Bratysławii odbyło się wręczenie cini premii Literaturnego Fondu za oryginalną twórczość. To Drik znowu było ocieniowania i trzech mężczyznowych literatur – madziarskiej, rosyjskiej i ukraińskiej. Raz na dwa roki Literaturny Fond udzieluje cinu i premiu imienia Aleksandra Pawłowicza za rosyjską literaturę. To Drik ocieniowali się twory, które były wydane za period roku 2024 i 2025. Jury, która ocieniowała rosyjskie wydania przygłoszone do konkursu, była w składzie Michał Pawlicz, fachowej robotnik Instytutu Rosyjskiego Języka i Kultury Preszywskiej Uniwersytetu w Prieszowi i z zamierzaniem na literaturę, Dominika Nowotna, doktorantka na Rosyjskim Instytucie, jaka tak samo swoje badania ma zamierzone na rosyjską literaturę, i Iwana Sliwkowa, jaka dzieje na Instytucie Ukraińskiego i Średnioeuropejskich Studii Preszywskiej Uniwersytety. Cina Pawłowicza pro śpiewnik. Cinu imienia Aleksandra Pawłowicza, najwyższe ocienienia, zdobyła kniha Śpiewankę naszej mamki, której autorkami są Kataryna Romaniakowa i Marta Żachowa i Schomutowa. Tot śpiewnik w 2025 roku wydało pszczańskie združenie Kołysoczka, jakie wede Luba Kralowa. Cytuania. I do śpiewanki z Kamionki i rumuńskiego sela Skalusz, gdy się w 1844 roku pereselyło paru rodzin z Kamionki, a pak po II światowej wojnie się 200 rosyjskich rodzin z Kajusza pereselyło na Czechy i na Morawu, na Sudety. Tak zrobiła i rodzina Martiakowa, która przyszła z Kajusza do sela Troskotiłci koło morawskiego Zlina, a jej diłkę się pooddawali do Chomutowa. Informowała przy wydaniu śpiewnika wydawatelka Kralowa. Cytowania. Tam jedna z ich dziłok, Katka Romaniakowa i z sestrą Martą Żachową, osnowali folklorny kolektyw Skejuszan.
Za ich repertuara wybrał 50 śpiła nocti Motyl Fedor, który ich znotował, podążała wydawatelka. Zmy rady, że się nam podaryło zachowaty i wnotowi podobi holem tych 50 skejuszskich śpiwanok. Paru śpiwanok skomponowała Weducza, ansablu skejuszan pani Katka Romaniakowa. Wysłowyła się o knyzi, kotra teper była ocinena luba kralowa. Ocininy dalsze dwikny. Okremciny imena Aleksandra Pawłowicza udzielują się i premii imena Aleksandra Pawłowicza za oryginalny twór w rosyjskim języku. To drik premium listała knyha Osiń na Komarniku, autorkę Maryi Szmajdowej, którą wydał społok rosyjskich pisateli słoweńska, a tak samo knyha Kocurek z Topoli, a jako autorom je Miro Żołobanicz. Druhu wspomnianą publikację wydał to sami wydawatel. Nagrody za rosyjską literaturę. Literaturny fond udzieluje od 2005 roku literaturną cinu imienia Aleksandra Pawłowicza za najlepszy literaturny twór napisany po rosyjsku i premii imienia Aleksandra Pawłowicza za literaturny twór napisany po rosyjsku i za tłumaczenia literaturnego tworu ze słowackiego na rosyjski język. Ciny i premii imienia Aleksandra Pawłowicza są wse udzielowane tworom, które wyszły w poprzednich dwóch rokach. Ciny i premii udzieluje Komitet Sekcji pro oryginalną literaturę na propozycję jury. W Użhorodii praznowali perenesienia moszczej Błażennego Świątynnemu Czynnika Teodora. Autor listy Petro Medwid. Jak informował site Mukaczewskiej Rekokatolickiej Eparchii na sieci Facebook, w niedzielę 28 juna 2023 roku w Uszorockiej Rekokatolickiej Bohosłowskiej Akademii odbyła się torżestwenna liturgia i znachody 25. rocznicy wychołoszenia zabłażonego świątynnemu czennika Teodora Romżu, mukaczowskiego episkopa. Głównym służytelom był preoświęcony władyka Teodor Macapuła, mukaczowski jeparcha. W jedno z nim służyli i preoświęcony władyka Nil Łuszczak, pomiczny mukaczewski episkop, episkop rosyjskiej tradycji wysokopreoświęcony władyka Filip Koczysz, archiepiskop i metropolita Hajdudorokski, chłowa Madziarskiej Grekokatolickiej Cerkwy i preoświęcony władyka Milan Lach, bratysławski jeparcha. Przysutny był ikier Mykoła Semanyszyn, pomiczny episkop Iwano-Frankiwskiej archieparchii Ukraińskiej Grekokatolickiej Cerkwy. Beatyfikacja Bożennego Świątynnemu Czennika Teodora Romży, jaki żył w rokach 1911-1947, odbyła się 27 juna 2001 roku w Lwowie podczas nawszywy Świętszego Ojca Joana Pawła II na Ukrainie. Praznik Bożennego Teodora był naperet wstanowlony na 1 november, Den Kolechmer, no 2008 roku był na żadost Mukaczowskiej Jeparchii, tołdyżniego Jeparchy Kiry Milana Szaszyka, perenesenny i zachodu Świętszego Prestoła na 31 oktobra i z duszpasterskich przyczyn. Moszczy Bożennego, które były rozmytane i znauczteny za władzy komunistów, były zagnane na ekspertyzę do Budapesztu. W 2003 roku, 28 juna, były torżestwenno przez Maria Połcz w Madziarsku i Sobranci na Słowakii perenesenny do Użhoroda, gdzie są ułożony w Chrystowo-Zwyżeńskim katedralnym soborii. Za to się od tołdy świadkuje i 28 jun, jak praznik perenesienia Moszczy Bożennego. Użhorodzka Grekokatolicka Bohosłowska Akademia nese imię Bożennego Teodora Romży. Na Podkarpaciu nazwali w tych kilkoch sełach i w miastach Berechowo, Mukaczowo, Użhorod i Chust ulici po Bożennym. Poniedziałek, 29 czerwca junia 2023 roku. Po debacie w Warszawie. Autor listy Natalia Małecka-Nowak. W Drżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie w czwartek 25 czerwca junia 2023 roku odbyła się debata poświęcona współczesnej lemkiewskiej dostomenności językowej instytucjom i nowym narzędziom kultury. Stricza towarzyszyła wystawie formy prysutności sztuka lemkiew karpackich Rusyniów i już na jej początku wyzuczało podziękowania dla muzeju za otworzenie prostoru, w którym lemkiewska wspólnota mogła opowiedzieć tej osobie swoim głosem. Dyskusję wiął Piotr Majewski z Uniwersytetu SWPS. W besiedzie uczest wzięli profesor Lidia Stefanowska z Warszawskiego Uniwersytetu, Juraj Staryński, historyk, choreograf i osnowatel ansamblu Kaczera, dr Michał Szymko, badacz lemkiewskiej i rosyjskiej sztuki, Oksana Hraban-Lichtańska, pisatelka i animatorka kultury, ta Natalia Małecka-Nowak, związana z Gorlicką Ruską Bursą i lemkiewskimi mediami. Punktem wychodu była próba opisania współczesnej dostomenności lemkiew. Moderator odklikał się do typologii Manuela Castelsa, zwidujuczy, czy bliżej idynes do dostomenności legitymizujuczoj, dostomenności oporu, czy dostomenności projektu.
Odpowiedzi wskazali jednakże proste kategorii nie starcza. Profesor Stefanowska zwrócił uwagę na mnohist i płynnist do stomennosty pohranycza. Wysiedłała o doświadczeniu osoby zakorzenionych języku i zemny predkił, ale zarazom żyjucze w polskiej realności i w świecie weloch nakładających się przynależności. Jury Staryński opowił o perspektywie lemki urodzonych po akcji Wisła na zachodnich zemlach. W jego relacji do stomennist była jednoczesna pamięć urodzinnego domu, doświadczeniem bycia inczym i reakcją na stygmatyzację. Przypomnę, że język obrzędowy z cerką i rodzinne odnosyny pozwalały trwaty, ale musiały być zaperty w prywatnej sferii. Publiczna prysutność lemki przez roki była ograniczana polityką dyrżawy, brakom instytucji i stereotypy. Wiele miścia zaniała kwestia medzypokoleniowego przekazu języka. Natalia Małecka-Nowak besidowała o zbliżającym się czyśli deklaracji lemkiuskoj przynależności i jednoczesnym spadku czysła osnowateli lemkiuskiego języka. Zwrnuła uwagę, że dla młodszych pokoleń lemkiuski coraz częściej bywa symboliczną dostomennistiu, atrakcyjną i świadomie wybraną, ale nie wse osnowaną w każdodennym funkcjonowaniu w języku i kulturze. Dr. Michał Szymko nazwał to doświadczenia liminalną dostomennistiu, znaczy bycią po mecze. Osobisty wypowiedzi opisał naruszeną transmisję języka w rodzinie i swoje dochodzenia do lemkiuskosty. Podkreślał, że dla wieloch wnuków i wnuczek akcji Wisła brak języka nie wychodzi z wyboru, ale z historii, traumy i przerwania ciłosty. Z sali od panelisty upała jednak wyrazna odpowiedź: prawo do bycia lemką nie może być odbierane osobom, które świadomie wracają do swoich korzeni. Język stał się jednym z najważniejszych tem striczy. Panelisty zgodzili się, że rodzinny dym jest najważniejszym miściem jego przekazu, ale nie może być jedynym. Potrzebne są kursy, szkoły, medyi, nowe materiały, audioknyżki i bezpieczne prostory nauki. Oksana Hraban-Lichtańska przypomniała, że wielu dorosłych aż po rokach próbuje odzyskać język, którego im nie przekazano w dzieciństwie. Proto zamiast zastydaty trzeba być życzliwym, cierpliwym i pomagać w praktykowaniu języka. Mocno wyzwuczał też problem braku instytucji, by siedłał o tym Jurij Staryński. Przypomnął, że gromada, która mimo czeslenności i wielolitnej przesutności w regionach powojennego naselinia, dalej nie ma dostatecznej infrastruktury, dobił kultury, teatru, stabilnych edukacyjnych i badawczych programów. Podla jego sliw, sama sospilna praca, aż i najbliższe żartwenna, nie zastupy instytucji, które mogliby westy systematyczną edukację i rozwijać język ta kulturu. Debata tykała też politycznej reprezentacji. Zwrócono uwagę, że rozsijania lemkiu po akcji Wisła uniemożliwiła wybór własnych przedstawników na centralnym równy. W porównaniu z mężczyznami, które są terytorialnie zebrane, lemkiuska sospilniest maje o wiele słabsze narzędzia politycznego wlejania. Panelisty besidowali też o potrzebie edukowania nelem sospilstwa, ale też różnego roda decydentiów, które nie wse rozumieją skalu i znaczenia lemkiuskoj spadkowiny. Na zwiedzania z publiką o pozytywne premiery odpowiedzi było wielo. Przyklikano uśpiech opery Hołos, warszawskiej wystawy, prysutni z lemkiuskiej tematyki w mainstreamowych mediach, nowe przekłady światowej literatury na lemkiuski język, czy zapowiedź jawlenia się nowych tekstów kultury. Natalia Małecka-Nowak zwrócił uwagę na fakt, że to, gdzie znajduje się lemkiuska kultura i język dnes, to zasłucha wielu osób, które dijale w najciężkszych czasach. Wymieniła Maryńczyma Teodora Gocza, Pawła Stefanowskiego, Władysława Hrabana, Petra Trochanowskiego, Andrzeja Kopczucy, Jarosława i Stefaniu Trochanowskich. Jednym z najbardziej współczesnych elementów był serwis Lemko Tools. Natalia Małecka-Nowak przedstawiła go jak narzędzia, które pomoże stać się małemu językowi wydymem dla technologii. Opowiła o słownikach, translatorii, ASR, TTS, planowaniu autokorekty i językowych grach. Podkreśliła, że bazą dla projektu jest kontekstualny słownik lemkiuskiego języka, efekt długoletniej pracy redakcyjnej grupy i profesor Oleny Duchwajfer. W tym fragmencie debaty tradycja stryczyła się z technologią. Język przedawany w rodzinach, prezentowany na scenie, stał się też językiem danych, modeli i digitalnego narzędzia. Ciwist stryczy mała wyraźnie podwójny ton. Z jednej strony była to besida o traumie, braku instytucji, zaniku języka i długim doświadczeniu marginalizacji, z drugiej strony wyzwuczała opowieść o wpertosty, sospilni pracy i odzyskowaniu wydymosty. Debata pokazała, że współczesna lemkiuskist nie misty cia w jednej definicji. Je pamięciu i projektom, spadkowynom i wyborom, domaśnim doświadczeniom i publiczną praktyką kultury. A przede wszystkim je procesom, który dalej trwat. Preszywski samosprawny kraj je proty obnowlenia wojenskiego okruchu Jaworyna. Wynikła i petycja. Autor listy Petro Medwid.
Zastupitelstwo Prešivského samosprávneho kraju vyslovilo nezhodu i s odnovlením vojenského okruhu Javorina abo i s realizáciou zamíriu, ktoré by vele ku obmedženiu civilného hosnovania teritorii bývšoho vojenského okruhu. Za schválenia predloženého materiálu na zasídaniu zastupitelstva PSK 22. júna 2026. roku hlasovalo 37 poslancov, 3 sa stremali. Zastupitelstvo žiada władzę Słowackiej Republiky i ministra obrony wycofać z przypadnych zamierów priamenych ku obnowieniu wojenskiego okruhu Javorina albo ku takim zmianom hosnowania tej terytorii, które by były w niezgodzie i z rozwojowymi planami PSK i dotylanych samospraw. Tak samo żadat respektowania strategicznych rozwojowych dokumentów kraju, hołowno programu gospodarskiego rozwytku i socjalnego rozwytku PSK, terytorialnego planu PSK, skeletowej sity cyklostarzek PSK i koncepcji rozwytku turystycznego ruchu w PSK. Jednako tak żadat i zabezpieczenia transparentnego informowania ludzi o wszystkich rychtowanych zamirach, jakie dotylają ciebie wszego wojenskiego okruhu Javorina, wkluczno cila rozsiachu harmonogramu i oczekowanych doślidków. Wojenski okruh Javorina. Przyczyną toho, że posłanci PSK zanymali się tą temą, jest reakcja na medializowane informacje o obnowieniu wojenskiego okruhu Javorina, respektywno o rychtowanych zamirach Ministerstwa Obrony Słowackiej Republiki na tej terytorii. Wojenski okruh Javorina był zriadzony w 1952 roku na ciwi katastralnej terytorii czterech seł, które były z tej przyczyny wyselene. Iszło o Lubickie Kupeli, Dworci, Ruski Nauci, ale i Rusyński Błażoł. I z dalszych 22 spiskich seł dobi wojenski okruh Javorina odkroił czast katastralnej terytorii. Ciłkowo iszło o 31 623,6 hektarów zemli. Zruszeny był od 1 januara 2011 roku ryszynią władzy Słowackiej Republiki. Terytoria bywszego wojenskiego okruhu Javoryna była rozdzielona między 11 seł i miast okolici Bajerywci, Hołmnycia, Hradysko, Ihlany, Jakubiany, Jurskie, Kołaczki, Krasna Łuka, Lewocza, Łomnyczka, Lubica, Nyżnie Repaszy, Podolinec, Połoma, Szan, Sztelbach, Toryskie, Twarożyna i Wyżnie Repaszy. Trzeba przypomnieć, że wojenski okruh Javoryna nie był majątkowo poryszeny. Koło 8,5 tysiąc hektarów było neporyszanych, znaczy majitelami funduszów zostali ludy, które tam żyły przed stworzeniem okruhu. Od czasów, kiedy armada opustyła prostor, na przykład i bywszy żydeli Błażowa, a ich potomki, robla sobie stryczy na terytorii swojego bywszego seła. To by w buduczności mogło być ohorożone. Minister chce obnowu. Zamiar obnowity wojenski okruh potwierdził minister obrony Robert Kalyniak 10 juna na zasiadaniu Parlamentnego Bezpiecznostnego Komitetu. Jednocześnie wyuczył, żeby resort obrony planował wywłasnyty funduszy pod bywszym wojenskim okruchom i z tysiącami majteli uchoczy do besidłaty się podczas śledujących 3 roków. Ozbrojone siły Słowackiej Republiki za jego słowami potrzebują do nowej wyćwikowy prostor. Minister podał, że przybliżnie o 15 roku by mała byty Javoryna kompletno dobudowana. No zatlane znaje się na terytorii znowu wyniknie i wojenski okruch. Proto to, żeby zriadyty wyćwikowy prostor, to podle niego nie trzeba. PSK rachuje i z turystycznym ruchom. Cytuania. Przypadna zmiana funkcji hosnowania danej terytorii może fundamentalnym sposobem wpływnić na strategiczne rozwojowe zamiary kraju i dalsze promowania regionu. Pisze się w dokumencie, który dostali posłanci przed głosowaniem. Dana terytoria podla PSK przedstawuje wyznaczny element przyrodnego i krajinnego kapitału z potencjałem pro rozwytok utrymatelnych form turystycznego ruchu, hołowno przyrodnego, religijnego i cykloturyzmu. PSK w materiali przypomina, że u swoich strategicznych i terytorialno-planowych dokumentach dowodowo rachuje z tą terytorią, jak i z lokalitą na rozwytok turystycznego ruchu, rekreacji i utrymatelnych osnowania przyrodnego potencjału regionu. Cytuania. W poprzednich rokach było na tej terytorii naszym krajom podporenych wece rozwytkowe aktywności, wkluczno cyklostarzok, budowania wychladkowej infrastruktury i prytułki. Pisze się dalsze w materiali. To nie jest obronna polityka, to jest swój wola. Proty toho, żeby obnowity wojenski okruh Javorina, wynikła i petycja, cytuania. Od 1 januara 2011 roku był zruszony wojenski okruh Javorina. Słowacka Republika zrobiła prawilne dzieło. Ponad 31 tysiąc hektarów Leworskiej Werchowiny mało koniecznie służyty ludziom, sełam i rozwytku regionu, nie armii, pyszut inicjator petycji. Dalsze cytuania. To ta terytoria ma wieloczesny i neschosnowany potencjał przyrodny, turystyczny i rekreacyjny. Może być terytorią i z potencjałem rozwytku regionu, drzewem roboczych miejsc i inwestycji prosewa i miasta, które dekady czekali na swoją przynachodu. Na miasto toho nas czekają dalsze roky zakazy, płotił i nienawysty, dalsze straczone roky, pisze się w tekście petycji.
Podle inicjatorów petycji minister Kaliniak do teper nie przedłożył żadną publiczną analizę toho, czym je Jaworyna jedynym rozwiązaniem sytuacji. Rozumiemy potrzebę posilnienia obrony w współczesnym świecie, no alternatywy probadane nie były. To nie jest obronna polityka, to jest swojwola. Pyszut inicjatory, które przypominają, że Konstytucja Słowackiej Republiki garantuje prawo własnyty majątek i prawo komunit na rozwytok. Nie chcemy, żeby ho država poruszyła znowa. Sereda, 1 lipca, Julia.

Dnes máme besedu s kierownikom Mudarského spolu Karokaš Viktorom Jancom, znanym nerem na Podkarpatiu i po wszystkiej Ukrainie, kompozytorom i spiewakom. 18 roku temu, rozumiejący, że piszący gotuje akademiczną muzykę семью nie prokormisz, Viktor zrobił smiły krok. Bere folklorne rosyjskie teksty i pisze do nich rockową muzykę. Так се родив Рокаш. Синтез уйшов фантастичний. Фанатами цієї гудацької фолк-рокової банди стала молодеж не лише у нашому краю, а й на території других областей України.

stóp moich, kraina dostatków i krasy, nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolice? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy, niż słoiki bajdaru, saltiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice, niż rubinowe morwy, złote ananasy.

Tak daleki, tak różne drogi nieponęte. Dlaczegoż roztargniony dycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w długiej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, werczą świeże myślady, czy szanej pamiętam.

0: Tot program powtarjamy.
1: Słowo wycia. Program o słowach naszych i ne naszych. Dla pianych słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia.
2: Witam krasień, drogi radiosłuchaczy z Horiaczego Studia Radia LM FM. Besiduje Demko Trochanowski. Witam krasień w Słowicy. Witam krasień w programie o języku i na językach, tak jak osymisia ostatnio. Dobry to zapowiadać. Przypomnę demko@lm.fm. To mi mailowy adres. Rekomenduję Horiaczu pisaty. O, Horiaczo, ojoj, nie, piszcie, prosto piszcie. Horiaczo dnes nie jest dobrym słowem, kiedyże malibyśmy go rozbierać w inny sposób. No i chyba tylko, komunikatory też możecie śmiło chosnować. Dumam, że tak jak do teper będziemy sobie besiedwać, a besied, o, joj, welo. Cóż, zaczynamy dżinglem, tak jak wse. I pójdziemy sobie z programu. Już pomaleńkę dalsze.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali m
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukol.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowane.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josef.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: Cz jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki
4: z twardą znaką.

Tak, wracamy do Sulowowici. Jeszcze raz was kreśni. Witam. I dnes tema taka kus może jak produżenia. Toż to było w poprzednich programach za to, że jak się wkazało, dost ona rezonuje, dost velo maje iż widań, dost velo maje takich może iż aspekty, które jeszcze by trzeba było dajak dopełnyty. A przypomnę, że byśmy w poprzednich programach o tym takim, co nam ostało z jem i z jes. Znaczy, że to takie M i S, samo, co dostawlamy do dajakich sliw w reczeniu, teraz zahalno powiem, jak kinczać się na własnej. To my sobie już powili, znaczy zrobiłam, piszłam, co jeszcze dawno nie był doma, dawno przyszł, albo dawno jest przyszła, bo to od tego jest, jem, oni to tak enklityczne, albo tak powiem skoreczyny czasteczkę, oni sobie, ich możemy dostawlaty do tych słów w reczeniu, jak się kinczat na własnej. No i też sobie powiedzieli to, żeby tak bym skoryćko przypomnuty, że nie wsiady możemy to dostawyty. To znaczy, ono musi występować przed przysłutką, przed tą czasosłowną formą w ryczeniu. Ja dawał taki premier, dumam, że go desy najdu w swoim skrypti, że to znaczy, że takie słowo, takie ryczenia ja dawno nie była doma, możemy to powisty zamienity ja na jem, dawno jem nie była doma. I skoro ty, to jem, dawno nie była doma, albo dawno nie byłam doma. I to M musi występować albo przy czasosłowi, albo w dajakonsowi peret nim. Ale jak już sobie zrobimy takie stosy, że dawno nie była doma, to już nie może ono byty. To już by sobie powiedzieli, za to nie będę chodził do tego wertaty, ale w naszych besidach jeszcze na komunikatorach jawlała się taka tema z tym, że już jem dakus powił, że ja dawno nie była doma, a dawno, albo dawno jem nie była doma. Znaczy w takiej konstrukcji, albo ja pidmet zminamy na to tu jem i ono występuje w funkcji pidmetu. Ale tu jak raz to byśmy schostnowali zamienni. Co to znaczy, że nie powiemy raczej ja dawno jem nie była doma, bo tu jest to ta konstrukcja, o której już bym się dowiedział też den temu, tak zwane ja jem. No i tu było wiele besit do tego, że to ja jem jakosy, ono może jak takie, że to przyszło z polskiego języka, dla dakotrych ono takie może naturalniejsze, ale zdaje się mi, że jednak ja jem w jednym roczeniu ciężko powisty. Oczywidno, dast radu, oczywidno, dast się otiwko, że kolik chcemy podkreślić, ja zrobił jem to, ja zrobiła jem to, co nie wyklucza to, że można jem to absolutnie po minuty, znaczy ja to zrobił, ja to zrobiła, ja piszą, ja piszła, ja warił, ja warzyła. No i to jem już to absolutnie jest niepotrzebne. I to był taki punkt, wychidny punkt do tego, żeby nasze besidy perewali się do czegoś, co czuję w lemkiewskim języku, które też idę, a tu bardziej z takich dialektycznych form z polskiego języka, żem. Ja żem to zrobił, ja ty żes to zrobił i czasami ono to, że w tej nieprawilnej funkcji tu nam desy się na nasze gamci jakosy tak składać. No dobry, i znateż to i dnes jak raz będę o tym, że jak maje funkcji deostawlaty, a de racze nie powinny zmę, a jak taki muzyczny premier damy może sobie Susannu i Muriankowu piśniu posi, że się posi. Znaczy, że tam będę występowało, i ona dołucha wertamy sobie do programu.

To Susanna i Murjankowe posi, że się posi i to to, że budę temą dneśniego programu. Jak go rozobratysz, to jak ono maje funkcję, to to, że, bo ono się nam o chwilku przydast do to omówienia, do toho, o czym jem besidło perec pererwą. W tej funkcji, w jakiej był zasnowany, że w tej śpiewanci, no tu absolutnie tu jest funkcja czastka takiego czastka i to takiej czastka mamy różne czastki, mamy wykryczne czastki, tam co za mądry człowiek, jak smotrzył na gramatyku, mamy też zidujucze czastki, cy woznate i to cy budę tu czastką. I tych czastok jest, tych miszki z czastkami jest paru i jest taka czastka, taki miszok z czastkami, że to nazywamy piculujuczych albo zmicniajuczych czastok. To taka primiry, jak to precin Jurko idę. Ja już nawet nie znam, jak was zapraszaty. Ja aż i toho nie znał, nie znała. I tak dalej, i tak dalej. I do toho, jak raz miszka w szturymy, to, że posi, że się posi. Moglibyśmy powiedzieć absolutnie o minuty to, że ono nie wody nowego znaczenia. Ono kiedy sobie tak posmotrymy, ani nie zmieniać znaczenia, kiedy pominemy, wszystko będzie w porządku, posi się posi, rusnakowa dolo, no ale tu, jak widzimy, to, że zmieniać, posi, że się posi. Posi, że się posi. No i tu też trzeba pamiętać, że tak jak w premierii tych od czasosłownych jem i es, możemy skoroczali do m i s, tu też możemy skorotyty, bo znamy taką formę. Sztosz, tasz, ta deż, b, sztosz, deż i tak dalej, i tak dalej. No i tot element ż, to jak najbardziej jest to ta picylujucza, to jest zmicniajucza czastka. No i jak sobie tak posmotrymy na to ż, albo kotre pochody od toho, że sztosz robity, sztosz pideme, znaczy no sztosz, pidemy, sztosz ty choczesz, deż się takie stało, taż ja toho nie zrobił. I tu mamy tu funkcję czastka, tu piciliuczu, zmicniajuczu, dajaki perekas. No i tu jak raz w tym sensie bym chyba to zrównał jak najbardziej do słowa precin. O, precin. Tu chyba będzie najlepsze słowo precin i to, że to takie, możesz powiedzieć, iż odniesienia do poprzedniego zmysłu, takie podkreślenia. Możliwe, że też taka prawdziwość danego stwierdzenia. A ja tu aż i naszą to precin w różnych formach i posmotrzyłem do lemko.tools, co wam też bardzo horiacze rekomenduję na sztoden to nariadiach osnowaty, poneże tu widzimy w słowniku pod redakcją profesora Lindwich Pfeiffer mamy i precin, mamy precia, taką modyfikację tej zmicniuczej czastki. Tu jak raz możemy sobie, o, aż jest kontekst z Dymitryja Wysockiego, ta w precin trzecia pan, co wam wychodzi jak za żenu, robić nieciu braty. I jeszcze jest jedna modyfikacja preci. No ale wernijmy do naszego, że taż ja ty kazał, taż win nasz człowiek, taż to prawda, deż ja cię budu hladał. I tam że, to od toho pełnego że, skoroczone do samego że. Lęby się dują tu o tym, że to koli występuje w funkcji czastkę, to po polsku partykuła. Ale mamy też inczu funkcję słowa, że może to być złącznik, sojus. To dokładnie tak samo jak w polskim języku to że. Dumam, że to hosenna dumka. No i tu już to nie skorotymę, za to, że ono, że ma jak najbardziej to tu funkcję złącznika i uczy nam dwa po jednym reczenia. No ale wernijmy sobie, za to liczmy to tu funkcję
Ociłko, że absolutnie znamy, co ona robi, gdzie jest laty, możemy jej zamienić na co. Dumam, że to hosenna dumka, dumam, że to hosenna dumka i tak dalej, i tak dalej. Za to tu raczej nie będziemy się tym jak raz zanimaty. Tu jeszcze może dopowiem, że możemy jej dostawić w tej krótszej formie samego, że z takim różnymi słowami, jak ktoż, czy pełną formą jakże i toho roda słowa. Ale wrócimy do toho naszego ja jem, które w dajakich wypowiedziach piszło aż i nieprawidłowo do ja żem. No i tu trzeba już powiesty taką sprawę, że tu mamy, jakbyśmy rozbrali to na pojedne czasty, mamy tu paru takich poważnych problemów. Po pierwsze, kiedy powiemy ja żem, mamy tu ja w rzeczeniu pidmet, że, no tu musiała już być czastka, choć nie znam, czy w tym przymierze akurat, choć zaraz sobie go rozberemy, byłaby czastką i jeszcze powtorenu, to czasosłowną, skoroczeną czasteczku m, ja, żem, na przymierze był, ja, żem, był. To już się zdaje mi, że to już chyba kusiczka zawelo to. Tu byśmy pewno powiedzieli ja, że był. I to że będzie nam potrzebne do wzmocnienia tego przekazu. Kto tam był? No ja, że tam był. Ja precin tam był. Ja i tu jeszcze precia, precin da jako pizzeriuczu czasku sobie możemy wstawić. I czy możesz takie, że z tą odczasosłowną M sobie wstawity. Mosz, ale to musimy sobie to bardzo dokładnie peredumaty w jakich obstawinach i w jakich funkcjach. Za to kiedy sobie może prerobimy tot premier jak raz do toho, że nie każde słowo tu pouczymy albo skorotymy to, że i schosnujemy tu czastku, bo told, kolej że będzie występował jak złącznik, jak sojus, absolutno możemy tam dodaty to tu od czasosłowu maleńku pochodziaczu od jem, czy jest formą. Dumam, żes był doma. Tołdy mamy złucznik. Dumam. Ja dumam pierwsze reczynia. Po tym, żeby go pouczyć z drugim reczyniom, mamy, że. Ale już w funkcji złucznika ja dumam, że jes był doma. I tu możemy skorotyty. Podle toho pryncypu, że kinczyć się na własnej, za to M czy S możemy tam stawić. Co to znaczy? Ja dumam, że było to doma. Ja dumam, że jest był to doma. Ja dumam, że jem był to doma. I od toho, kiedy mamy tu funkcję u sojuza, złucznika, to jem możemy jak najbardziej skorotyć do S i do M. Co znaczy, że nie możemy zastąpić toho pierwotnego jem, czy jest wyrażeniem takim żes, czy żem. Tak prosto. Ja żem był, ty żes był. To absolutnie nie jest prawidłowe. Ale kiedy przełożymy to do złucznika, do sojuza, dumam, że jest tam był tołd, co znaczy, że dumam, żes tam był tołd, za to, że to jak najbardziej kinczyć się, to że kinczyć się na własnej, za to podle toho pryncypu, o którym dnes na początku programu besiduł, a i tydzień temu zme to rozberali, to bude jak najbardziej
prawilne. No i dumam, żes był doma. Dumam, żem nie znał toho. Besidували mi, żes nie był tołdy w szkoli. No i tu jak sobie posmotrymy, że to żes i żem, to nesud aż i tak może powisty odpowiednik toho dialektycznego polskiego żem, żeś, żeśmy, jako takich osibnych, może powisty od czasosłownych takich prirostił, to może powisty taka normalna stricza dwóch elementów w reczeniu, które mamy, które podla principiu rozbieramy, że kiedy jem i jest, skoro czamy do samego M i S, do toho, do czego douczamy, musi się kończyć na własny, a że kończyć się na E, a to jest własny. No i tu jak raz to żes był doma, dumam, żes był doma, mówili mi, żes nie był tołdy w szkoli. Dalsze się odnosi do toho byty, a nie do samego że, które bardzo często nieprawilno jest tu hosnowane, choć aż i nie znam w jaki sposób, jak to ta picylująca, to ta zmicniająca czastka. Co to może jeszcze powisty? Picumujucze to wszystko, że po złuczniku, że może jak najbardziej, możemy jak najbardziej douczyć tę osobową formę z jem i jest,

0: De ono może, de one może stojaty, jak i skoro czaty. Za to picumujmy. Po bersze, wse po lem po własnym, ale po takim, po słowie, które kończy się na własnej, ale takie słowo, które stoi jeszcze perd, tą główną czasosłowną formą w reczeniu, perd przysłutką, bo jak już wam powiem, pierwsze dawno doma nie było, dawno, aha, to już muszę sobie przypomnieć, to nieprawilny premier, dawno nie była domam. O, dokładnie, to jest chyba dawno ja nie był, dawno nie była domam. To już nie będę prawilno. Dawno doma nie była, dawno nie byłam doma, ale na pewno to ta forma dawno żem nie była, ona będzie nieprawilna. Ona nie będzie siedła w języku. Ona inaczej się realizuje, jak może i w podobnych formach, dialektycznych formach, które zmyczuli z polskiego języka. No i to chyba tiłko. Ja mi zdaje, tu już bliższe powisty chyba nie możesz, ale zaochoczam, bardzo kraśnie zaochoczam was wszystkich, żebyście, kiedy macie jeszcze ich potrzebu, żydaty, piszcie na demko@tlem.fm, piszcie na komunikatory i budujemy sobie dalsze besidłaty o tych różnych formach, albo i o nowych temach, do jakich też zapraszam z hołoszaty. A to była Słowicia, besidłał Demko Truchanowski. Żyją wam chłodnych dny, nie takich jak dnes. Trzymajcie się.
1: Słowicia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wiecie.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obczestwa w Kanadii. Wychody dwa razy na tydzień.
1: Дяженько на серцю плаче дочі.
0: Карпатська Русь, номер 54. П'ятниця, 6 грудня 1946 року. Смириковець, повід Горлиці. Смириковець Горлицького повіта є одно з тих більших сел на Лемковщині, откуда мало хто переселився до Совєтського Союзу. Велике більшинство народа осталося дома, як то говорять, на своєму пецу. Но тепер пишуть із того села, що не можуть витримати на своєму пецу, бо лісові банди і до того пеца зазирають. Але як слабо орієнтуються, то ти бідні люди в теперішньому світі видиме із ниже приведеного письма старого смириков'яна Василя Данюсяра до сина в Америці. Письмо świeże, pisane 15 listopada. My jeszcze żyjemy, ale to nieczne warta takie życia. Robyty nie możesz, chodyty nie możesz, a pożywy jeszcze chodzlem kus, no trzeba i staromu człowieku. Pisze też to i tam niedobry, ale tam jak zarobisz i dostaniesz pejdu, to nikt nie wezmie. A tu, to pewne twoje, że to w brisi. No, że to w pecu zgotowlene, to niepewne, bo przyjdzie banda i zjist z peca. A ty się obyć tak. Ja mam dwie korowy, dwa byki i konia, ale stary, 26 roku. To przyszli bandurywci, albo jak one się nazywają, ukraińskie wojska i zabrali mi jednego byka. Nie pomogła ani moja prośba, ani płacz, bo jeszcze mnie poszturkali. Za byka bym miał najmniejsze 15 tysięcy. Petro mi przysłał koszelu wołnianu werchniu, ani raz ją jej nie mam na sobie. To też zabrali. I zabrali mi kantar z konia, czesnok do jednego wołku wzięli i sztochotile to brali. Nie dumajcie sobie, że to mi zabrali. Jak wpadł do seła, to tak jak sarancza. To nie 50, a tysiacze. Ludzie na drodze rozhartają kapot z kożuchiu. To nie tak, jak było dokoli. A choćby i za nimcia położył czelowi głachy do łady, albo do szafy i byle. Dneska każdy terpny i chowat w kanturu. Albo zakopuje do zemli, bo nie pełna hodyna kole prytut bandyty. Berut palat biut. Iż to im zrobisz? Taka rosyjska kultura i huniankoła chwalba. I bilsze tam takich naszych jest, bo im smerekowiany pyszut tu listy na naszą zgubu, czom my nie idemy do Rosji. Pyszut, że tam raj, a my znamy, jaki tam raj. Lem najony nie pyszut tu i najny pochwalajut, ale naj idut same, bo i tak w Ameryci kus się popsuwało, a w Rosji parz dobry, chliba dost. Lem jak budę robił od swytu do zmerku, to dostanę 60 deka zerna. I jak maje troje albo czetwero ditej, to budę żył. Napisz mi, czyż Stefan Hudak już odyszł do Rosji, bo win pierwszy komunist, win tu takie listy pisze. Winem to tu jedną gazetę komunistyczną czytać i wsio wiryt tej gazety. I nam tu takie listy, jak win pisze, duże szkodliwy, bo się Polacy dowidują i zaraz skażą, o wy Rusiny, wszyscy komunisty, to marsz do Rosji. I kto zna, aż to budę znamy, ty nas psich nie wyrzenut. My dobrze znamy, jakie tam życia. Ja wam pisał, synowe, sitte sobie spokojno i proste boha, by się to ta zaraza nie perekotyła tam do was. Ale ja wydżu, że już się kociat i korinia puszczat, bo jej same nasze ludy kliczut. Dalsze dowidujesz się, kto jest witom, to teraz nie je witił, lem szołtyse po hromadach. A szołtysą jest Seman Skrypak, dobry człowiek, sprawiedliwy i czesny. Gminy i posterunku nie je w Gadeszowi, bo popalili partyzany. To gmina i posterunok powtikali do Sankowy i tam prowadzać swój uriad. Toj noczy spalili partyzany mist niżej Małastowa i na Lisnictwie i w Ropyci spaleny. W Łosiu też spalili mist. Stefanu Humeckomu, Farmington, pyszut z rodnego seła Uścioruskoho, Gorleckoho Powita, pide datom 21 listopada 1946. Bandy lisowe dalsze grasują po naszych sełach, rabują gospodarzy, zabierają chudobu, swyć, masło, chlip, preodiwu, a teper pozabierali nawet chłopciu z dejakich seł do swojego wojska, a imenno to te liczniki, że były poklikane na służbę w polskiej armii. Zahorozyli im, że jakby kotry odważył się uteczy do swojej chaty, to spalat i westrilajut cił rodynu. Banda robi teper straszną bidu. Niedawno spalili mosty na ważnych drogach. Magura Gładyszył, Klękił Kałosie, a trzeci miast w Brunarach. Narobili wielkiej szkody i bidy nam gospodariam, bo nie ma kady furmankamy parej chaty, tylko się toplat ludę po wodach. Pereselenie u nas dalsze prodążaje się. Teper polskie władze wydali znowu afiszkę, że kto żałuje, może wyjeżdżać na zapadną Ukrainę. U nas ludzie mówią, że na pewno będą wyhaniać wszystkich. A tu listy ze wschodu przychodzą niedobre. Stare pereselenci proszą, żeby pilnować ich chysz. Widno, dumają jeszcze wracać się. Petru Kiecu w Great Meadows pyszut i z Jasiunky Gorlickiego powita pod datą 12 listopada 1946. W pyśmi dziękuję za pakunok, jaki pouczyli w poriadku, a dalsze pyszut. Na nas bardzo bida, bo zme zniszczeny, koro umamy lem jedno, a konia nie mamy. Eł, za 7 miesiące front stojał, to tak nas zniszczyli, że to ane opisaty nie można, ledwo przy życiu nas leszyli. A teper jeszcze hirsze. Wodne się trzeba bojaty i w nocy tak samo, bo w nocy przychodzą, to co chce, to wozmy. W chyrze siedzimy w toj, co ste nas leszyli w niej, ale już na nas letyt. Zasyłamy wam 60 deka hrybiu. Petro Kiec pouczył pismo także od szwagieryny Antoniny Szkymba z Sowickiego Sojuza, doczki Andrzeja Pelesza z Jasiunky. Jej adres jest taki: Charkowska Oblast, Bliznecylski Rajon, Seło Stepaniłka. Antonina Szkymba. Pod datą 20 sierpnia 1946 ona pisze, że nie może przywyknąć do tego życia na Ukrainie. Chliba jest dost, bo pisze tak. Chliba dost, po nim chodymy, ale wody dobroj nie je i drą na opał, to się jej cne zahoramy. Merzeńczyma pisze tak. Oj chory nasze chory, jak nam było dobri w naszych chorach. Wodu sme mali dobru, drą było z kilku chotiu palety, a heł ny wody ny drą, lem hnoją palimy. A wody na ciłe seło 200 dni. I jeszcze toho roku dojdu na jej ciłe lito, to wszystko wyschło. Jakby sme się jeszcze raz dostali do swoich hir, to by sme ich ciłowali, bo nam najlepsze było doma. My żyli po witrium, choć sme nie jeli chlip przenyczny. K tym dwom pismam Petro Kiec dodaje od sebe taki komentarz. Dorocha redakcja, ja dostał 2 listy z kraju od swoich szwagieryn. Jedna jest w Sowickom Sojuzie, a druga w Polsce. To ta Antonina, co się pereselyła do Sowickiego Sojuza, była wydana do Sała Wołowec. To są interesne pisma, bo to taż, co ostała się doma, pisze, że wodny na nich strach i w nocy strach, bo co chce, to soj wozmy, znaczy, że lisowy bandyty im wsio zabierają. A to ta w Rosji zowsiem nie znaje, co się wody teper w naszych chorach, bo pisze, że jakby się tam dostała, to by to tu bidu ci ułała. Prawdę powiadają ludzie, że wsiadywał dobry, de nas nie ma. Aż to ona pisze za mojego brata, że się mu złe powęło, bo jego chłopiec stratył ruku i jedno oko, tak to ona pisze za mojego brata Filipa Kieca w Banycy. On tam jest blisko koło nich. Chłopiec był na polu, naszą odstawioną tam minu, wziął do ruky na ostrożno i stało się nieszczęście, bo mina wybuchła.

0: Ustawa z dnia 6 sicznia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział. Stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jakie przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Głowni do rejestracji w aktach cywilnego uriadu i dokumentach tożsamości.
3: Prenależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry uriadowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: uriadowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

Owarianczyk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen z serca. Wybiliła moja watra do ciam usz. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Owarianczyk z mojej muki budu piłku.

0: A tu Kuściuk Intiwer, byłem też w Sanoku, gdzie mieszkał w jednym pokoiku, ale sytuacja taka, że im otwaranko do niej nie ma. Faktycznie nie ma otwaranko, bo nie miałem chodzić przez oficyjną, to im skakał przez plit. Jak im przychodził do mnie, to dobry, że stopok płoci był równo wryzany, nie z klasej strony, na skis. Byłem widro stawiał na stopku, potem przeskakował przez plit i wchodził do chórzu. No bo jakiś uwodu trzeba było mati w chórzu na matysia i na czaj. Wikno na świt. Przez moje wikno w dweriach, które je wikno dweriami, widno jeden dach z osmoma kominami. Za dweriami z wiknom je dranczasty plit, w którym nit otwieranka, przez który skaczu drugi ryk. W moim kutyku 3x4 myjnicia, widro i baszczata, żelizna pościel, młoda żena, Chrystus na ścini rozpiaty. Na moim stoli zgidno leżat Harazymowicz, dracz, horacy, w moim języku kosty neje i racji. Na moim stoli zgidno leżat Harasymowicz, dracz, horacy, w moim języku kosty neje i racji.
1: Ти то скадимати тут у співанку?
2: От мої мами Струкової. Вони її співали, як були ще дівка, а вони мають тут у співанку потім далі.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytania to podorosz, kotra nygda siany kinczyt, dołcha, ba, wiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czyta knyżkę żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyżkę są towarzystwom, które sobie człowiek sam dobiera.
3: Daj Boże dobry den. Witamy Was, drodzy słuchacze, i prosimy na 73. odcinek programu Radio Czytalnia. Dnes budeme wspominati naszego przyjaciela, wydatnego rusyńskiego dijacza, osnowatela pierwszego lemkiwskiego radia LEM FM, Bohdana Gambala. Choć czas skoro myjad, furt ciężko o nim besiduwaty w minułym czasie. Śmierć zabrała go niespodziewanie i za skoro. Pomału jednak wczumy się żal i bezradnist, pereminiaty wo wdzięczność za to, że mały zmy czest poznaty Bohdana Gambala i hordist z toho, że był i dijał seret nas. Bohdan Gambal wrodził się 26 lutego 1965 roku w Polkowyciach na Nyżnim Szlesku. Mama pochodziła z Odurnoho, a niania z Czarnoj na Lemkołyni. Choć wychował się na czużyni i uchyn skończył szkoły, to od wse tiahło go w horu. W 1956 roku zaczął studiować etnografię na Jagiellońskim Uniwersytecie. Jak wspominają jego znajomi z tamtych czasów, kras besiedował po lemkiwsku i znał budować towarzyskie życie, w jakim były między innymi progulki na Lemkołynu. Furt propagował seret lemkiw wczynie lemkiwskiego języka i historii.
7: Bohdan Gambal, narodne wicze w Gladyszowi. 27 listopada 1918 roku w lemkiwskim seli Gladyszu odbyło się wielkie narodne wicze, które podniosło lemkiwskie dyrżowotworcze postulaty. Pierwszymi lemkiwskimi wicze, które prošli 17 i 21 listopada w Świadkowi Wielki, proukraińskie dijacze przybywali za ochotyty zebranych tam lemkiw do przyuczenia się do organizujących się dyrżowotworczych ukraińskich ruchów. Zaprotestował proti tym stremlinjam prawnik dr Dmitrij Sobin, który jednoznacznie zadeklarował, że naselenie Lemkowyny przyczysłać się do Rusynów, a niejakoj ukraińskiej dyrżawy nigdy nie jest, za to win klicze trzymaty prorosyjską dyrżawną opcję. To zaznaczony jednoznaczny polityczny podział na Lemkowyni projawiał się na jednym z najważniejszych wicze, które sklikane było na seredu 27 listopada 1918 roku do Gladyszowa. W zniszczonym w Wielkiej Wojnie seli zjawiło się prawie 2000 lemkiw. Prysutni byli też proukraińscy dijacze, ale nie mali niejakiego znaczenia ani wlijającej czyslenności. Wicze przyjęło deklarację przynależności do Wielkiego Ruskiego Naroda, który rozumieli jak grupujący wszystkie schidnosławiańskie etnosy. Domagano się uczasty przedstawników lemkiw z Lemkowyny na mirnej konferencji i poklikano Ruską Radu, Ruskaja Rada. Przyjęto rozwiązanie o poklikaniu w każdym seli 5 osobowych gromadzkich rad, które mali administrować sełom i mati odnoszenia z Ruską Radą. Okrem tego, mali byty poklikane 4 osobowe gromadzkie sudy, które mali rozwiązać w niewielkiej wagi sporach między żytelami seła. Rzeszeno odosłaty head ukraińskich świeczenników z obszaru Lemkowyny i przywrócić w grekokatolicki liturgii wspominania prawosławnych. W szkołach na Lemkowyni mało się westy wczynia ruskiego języka. deklarowano poklekania rosyjskiej granicznej straży, która mała stanuty na północnych granicach Lemkowiny, żeby nie dopustyty do zaniatia jej Polakami, ale jednoczasno deklarowano dobrosusiedzkie odnoszenia z polskimi sąsiadami. Lemkiuska administracja osnowała się bardzo skoro i hned Rada Zgladyszowa była pereimenowana na Uizną Ruską Radę dla powitiów Gorlickiego, Jasielskiego i Korośniańskiego. Pak perenesena była do Seła Czorny, a jej predsiedatelom został grekokatolicki świaszczennik Michał Jurczakiewicz, jeden z osnowateli obszczestwa Ruska Bursa w Gorlyciach. Czytał Seweryjan Kosowski.
3: W 1988 roku razem z grupą studentów wziął uczest w organizacyjnym komitecie i zobraniu w bilanci rychtujuczum semu Lemkiusku watru w Bortnum. Usztołdu były silne proby pereniacia watry przez ukraińskich diaczył, ale to ta stricza pozwoliła wtrymaty watru w lemkiuskich rukach jeszcze paru rokiu. Podii związane z następnymi watrami i perenjaciom tej podii przez Ukraińców odtysnuły w pogladach i dianiach Bohdana silną zadru. Silno wlijajuczy na jego diania i polityku późniejszych periodów. W 1988 roku w Hołosi Watru jawiła się jego pierwsza publikacja w formie dwóch wersów.
8: Bohdan Gambal. Dym. Dym bez gier. Bez jeroczka. Dym bez drow, bez sołomy, bez sin. Dym bez przyczyny. Dym bez peca. Bez telatka. Dym bez śpiwu. Z duchem? Czy bez ducha? Był ja w tebe. Widział wesoły z gimnaty. Czerwona ikona. Smotryła ikona. Porożni zegary nie poczuły serdec swoich. Wraz zaczęły byty i wraz ginczyły. Chłuchy ostały dla się. A tak chotili boty. Czytała Monika Tylawska.
3: Bohdan Gambal był wielkim koneserem i znawcą kultury i sztuki. Lubił słuchać dobrej muzyki. Bardzo zależało mu na podnoszeniu równia lemkiuskich ansambliów. Posłuchajmy Susanny, jednej z jego ulubionych śpiewaczek.

0: Bohdan Gambal, oddany rusyński dijacz, mający jasny pogląd i spostrzeżenia, których nie bojał się głosyty, kolem była taka potrzeba, w 1989 roku wziął uczest w osnowatelnym zobraniu Stowarzyszenia Lemkiu. Przez długi rok czuł się częścią tej organizacji. Posłuchajmy odozwy do delegatiu Kongresu Stowarzyszenia Lemkiu napisanu z nagody 300-lecia osnowania tej organizacji.
1: Drogi Lemke, 30 roków temu zaczynaliśmy z niektórymi z was od grupy niewyznacznej, której jestwowania było negowane. Lemke maleś to najwyższe nadade byty mało znaczuczy i podporiadkowany syłowakam. Male maty hołowno hulanky, śpiłanky, stare obleczenia i sochraneny lempojedny, dopuszczeny, stare zwyky. A dnes posmotrte. Wyszło z toho dasz to nadspodziewanie uśpiszne. Wyszła na werch prawda pronarit, sztoho wrahy prirekli do smerty. Jak pisał Nestor Żylicz. I objawił swoju prysutnist. Ludzie się zgrupowali, zjednali, zawdiaki historycznym i językowym doświadczeniom. Lemki odkryli w sobie sojusz ideowych i kulturalnych spółzależności, które tworzyli lemkijsku dostomennist. A w Lichnicy przygłosili potrzebę przenosyty rydno samoidentyfikację na budúce, na dalsze pokolenia. Potem Lemki ze stowarzyszenia skodyfikowali swój język. I język tak i był. I nadejmy się, że bude nadale zwuczał. Zaczęli go wczyty nie po kutach, a w eksponowanych miściach, w szkołach, na uniwersytetach, na naukowych konferencjach. Wydawali kus knyżok, ale i materyński, rusyński język stał się liturgicznym językiem cerkwy. I dneska trzeba przyznaty, że systematyczna i systemowa robota z językiem, którą zapoczątkowało Stowarzyszenie Lemkiu, jest najważniejszym uśpichom tej organizacji. I koli by nie było inczych, to tot uśpich ostane na pokolenia. Drogie delegaty i hosty, wspominał jem na zadeklarowanych worogiów rozwytku rusyńskiego rucha seret Lemkiu ta inczych Rusyniu. Ale sód inczy ludzie organizacji seredowyska, jakie pryniali sy za program rozmontowaty grupowy granici. Pryniali program spiłpracy ponad podiłamy. Ne dility lembe siduaty. Tot pohlad, jak zaraza szyryt się najczastisze seret tych, jakie ne zaznajemyli się z lekcją lemkijskiej historii, jakich nie było tiż tołdy w Lignicy. Drogi delegaty, Lemki od 2005 roku, od przyjęcia zakonu pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i regionalny język sąd wyznaną etniczną grupą, sąd bezdrżawnym narodom, sąd niezależny od nikogo. Ich dostomennist, identyfikacja jest na tym samym równy, jak wszystkich innych grup, które przyjęły dawno, albo czysto niedawno swój narodowy program. Lemki nie sąd nikomu podporiadkowany, nie sąd niejakim wydumanym subetnosom ani hołuziu. Ale niekoneczni musi tak dalej byty. Może bardzo skoro się tym wyrostkom staty. Tołdy, koli zgidni ponad podiłamy, ukraińskie serdołyska organizacji, instytucji i ludzie na szmariat wam dumania, że boronyty słowo nie trzeba. Że nie jest sensu nadale stojaty na emancypacyjnych pozycjach, że nasz język może być taki albo inaczy. Że nie trzeba podkreślaty furt, że sme rusyny, takie jak i toty z południowej strony Karpat. Kolejne granic, w tym przypadku ekskluzywnych etnicznych granic, to oznacza dla mnie jedno. Nie będzie nijakich Lemkiów. Lemki to naród, jaki znad o sobie duże, znad język, albo choć lem pribuje się ho wczyty, mat obraz samych sebe, który jest precyzyjny, skrystalizowany i mystyt w sobie bohactwo detaliu ta zintegrowanu świadomist. Lemki sąd etniczną grupą zawdiakę tomu, że sąd zorganizowany. Za to nowy napriam, który hoden byty hneska przy nachodzi toho zjizdu dany i pit dyskusyju, tonelem koneczny zminy, ale sztosy wece potrzebne. Nezminno jest tym obraz czużej grupy, konkurencyjnoj, zofniśnioj, tych czużych, kotry nesut nam najbilsze zahorożenia. Bo nam lemkiński obraz samych sebe wse budelem kontrastom na osnowi kotroho nadale mohle budeme definiuaty rozdíl od toj czużej grupy. Bez rozdílu dystansu do inczych nas ne bude. Żełam uśpisznoj dyskusji.
0: Jedną z najbardziej ważnych dla niego spraw była sprawa ruskiej bursy. Veloraz stryczał się w Krakowie z bursaką Petrą Fecicą. Otrzymał od niego dużo cinnych informacji, odnaszał peredwojenny statut i wspominy ostatniego nastojatela bursu Romana Maksymowicza.
2: Pamiat hejby woda, pamiat hejby witer, pamiat hejby pisok, że tecze medże palciamy. Jak jej utrymaty, zimaty, zatrymaty? Ja imam lemkiusku pamiat dyktafonom, ale mi instrument nedoskonały, więc stoi na stoli, ale ciłkom ne pomachat. Boże, daj pamiaty, prosyt tycho Andrzej Bichuniak, bo ne może spomnuty wszytku to tu tak rydnu, tak blysku i teper daleku banyciu, żeby ona się perelała w mi dyktafon. Od banyci lyszyli się w hołowi lem okremy kadry, rozderty, roztorhany, rozszmareny. Wera jeszcze ciłkom niedawno Andrzej Bichuniak mich namalowaty słowom ciu banyciu, ciły lemkiuski świt. A dneska już nie maluje. Przyszła jem za pizno. A to samo południe. I tak łaskawo, tak tepło świty dneska słońce w buczaczy. Buczaczskie domy i ich rzoczki rozsypali się po chorbach. Da jak wyrosły niższe, da jak wyższe. Da jak w dolini, na samym brzegu riczki strypy. Uleci jak idut do góry, wsiadel podtrzymywany murami, że złożony z chrubowo czerwoniawoho kamienia. Tot kamień wsiadł pod nohami, przed oczami, dookoła. Bez toho kamienia nie byłoby buczacza, prekrasnoho, dawnoho mistoczka. Je, sud tu prekrasny barokowy cerkwy i kosteł, ale 100 roków temu ono było przeważnie żydiuskim. Dim, w jakim żyje pan Andrzej, stoi w dolinie. Ale za to, że win mieszka na 4. powersi, to jego mieszkania jest na samym riuny z ulicą, że idę chorą. Przy tej ulicy i prosto przed nami wielki, stary, żydiuski cmontir. Teper, kiedy liścia już zleciło z dereł, nam dobrze widno na hrobkę, przeważnie pochylony, poniszczony. Je, dekoli przychodziat jeszcze heł prawnuko tych, kotry leżat na tym cmontery. Ale nie często. Lemkę rytko te sale z kamienia na chrobne monumenty, jak to Żydy. Czastisze upajuczy skału wyrablali dasz to potrzebne. Nie do smerty, a do życia. велике млинське камені до млина, це мали до млинча. Менше і ті ж округли то чола, довгали до рубака, щоб острити коси. На камінню ставили і свої дерев'яні хижі. Не хостували каменя, щоб лишити по собі твердшу пам'ять на цмунтери. О тим ще не думало. Ставляли переважні дерев'яні крести, а вони уж давно схнили. І замало мами аж і той цмунтірної кам'яної пам'яти. Може по нас в музеях лишат сялем німи дурбаки? Таколи думам, що то ми саме дурбаки. Дурбак – то наш символ, то наш герб. Так мало можемо оповісти о собі, о родині, о селі, о лемковині. Аж то сме знали, то уж сме забили. Бо не було потреби пам'ятати і передавати пам'ят. А іще були сме так гонорово, що не сяхнули по оулок, щоб дашто записати. Наївні вірили сме, же все до кінця світа будеме пам'ятати то-то, що оповідали дідо і баба, няньо і мама 50 років тому. Боже, дай пам'яти. Кідбим мала до того диктафона і ще якусь чарівну паличку, щоб ся діткнути до чоловіка і в його пам'яти ожило вшитко, що він забив, що лежить на самим дні. О, то удися дало би якось зіймати то ту лемківську пам'ять. А самим диктафоном рядити дост трудно.
0: Попри велостратегічних
2: Моніка Тилавська.
0: І візіонерських думках, в czerwcu 1991 roku Bohdan Gambal zainicjował striczu, na który zas poklikano do życia Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorlicach. Był dumkodawcą idei reaktywowania Stowarzyszenia z oryginalnym statutem sprzed wojny. W rokach 1993-1995 2001-2015 i 2019-2020 był na funkcji wedoucego obszczestwa. Koordynował proces odzyskuwania majątku dawnej ruskiej bursy. Cały proces odzyskuwania bursy trwał aż 19 roku. 9 września 2009 roku w Gorlicach Bohdan Gambal, jak tołdyszni weduczy i stowarzyszenia, podpisał notarialny akt własności ruskiej bursy. Jednocześnie od początku tekuczego stulecia koordynował wszelakie działania stowarzyszenia. Od początku grantowego systemu redagował czyslenny wnesk na zadaczu, jak chcielu był rozwytok i ochrona lemkiłskiej kultury i dostomenności.
3: Bohdan Gambal, Den Materyńskiego Języka. 21 lutego świadkujemy Międzynarodny Den Materyńskiego Języka. Deklaracja podtrzymywania językowego i kulturnego zróżnicowania i projęzykowo bohactwo była ogłoszona na 30. zasiedzeniu Generalnej Konferencji UNESCO 26 żołtnia 1999 roku w Paryżu. Na bilsze jak 6 tysięcy języków hosnowanych na świecie prawie połowy nich rozyt w mercia, w tym i lemkiwskomu językowy. UNESCO pragnę podtrzymywać język jak oznaku kulturnej i nacjonalnej przynależności ludy. Storyczne świadkowania tego dnia naprawiać uwagę na męszynowe języki, którymi aktywnie posługuje się na szczodan mniejsze jak 10 tysięcy ludzi. Często to język nie передаje się następną generacją i sąd przyzabyty. Je bardzo duże języki, w którym besieduje mniejsze jak 100 osób, a ani nie sąd udokumentowane. Dnes moż mate refleksiju kilko zlemkiw na szczodan radyt w rodynach, czy w publicznych, szkilnych, cerkownych, medialnych i innych sferach w materyńskim języku. Czy trzeba rozwijać nasz język, wczyty się o ich osnowaty w besidi i w pyśmi? Możemy zadumaty się nad formami protivdijania i hołosu lemkiwskiego potuplinia i osudzenia motywowanych ignorancją i ideologicznym antylemkiwskim szowinizmem napadiem na lemkiwski język, szkilnictwo i lemkiwską filologię i nad brakom zainteresowania samych lemkiw czytelnictwem lemkiwskiego słowa.
0: W 2010 roku Bohdan Gambal wyszedł z dumką poklikać do życia pierwsze lemkiwskie internetowe radio, jakie dnes znamy pod nazwą LEM FM. Odkrył w tołdy nowy rozdział i jakist dla lemkiwskiej publicystyki i żurnalistyki. Od 2011 roku formuje się grupa, która sztoden produkuje, zapisuje, choronyt i tworyt lemkiw

0: wymyślił pod nazwą dokumentu. Publikował też w Besili, a pak w dwutyżdenniku Narodny Nowynki Inforusyn i Hołosi Rusyna. W Radiu Lem FM redagował awangardowy program Medże Inczyma Hrałce, Tyżden do zadu, raz, dwa, trzy, propaganda. Prowił czuslenny besidy, interwiu i relacji. Był też gazdą sztodennego programu na żywo Frysztuk. Teksty Bogdana Gambala pełny sud z mistu. Często w pozornie lekkim teksti poruszał bardzo ważną temę. Posłuchajmy fragmentu wpisu o niczym.
1: 3. Zaczął się normalnej, jasnej, teplej den. A ja zadumał się nad rozwieżdennym, nicznym nebom. Mam go w pamięci. Toto obzerane, rozpisane na powali chramu, namalowane, sfotografowane. Spośred mraku noczy dasz to tu i tam się bleskat, przypominat, dozwalać się nadziejaty. Rozpowiadać zapamiętaną z dzieciństwa historię z pierwszej mojej cerkwi i oblecza dawnych lemkiów, których jem widział i czuł, jak się razem molili. Tak oni dawno tomu wszystko poklekali i smireno sotworili to w abstrakcyjnej, w idealizowanej byt. Po rokach jem zrozumiał, że to w trzecim roku swojego życia to jem zrył naryt. I świeszczenny, który tam służył, był jak i oni, starorusyn. Za skoro od mene oni wszystko odeszli. Za skoro. Ozywają się najdawniejsze wspomnienia. Desi sudwo mi na wse. Grają mi w duszy. Za oblaczką jar się majit. Trzeba się zobrać da jak sobie. I napisati na raz, dwa, trzy daszto. Kosy dnes nie budu. Furcia tiszu na toto, że pak sobie siadu i poczytam. Mam trej nowe knyżkę. Może da kto do nie napisze. I budu to moi obľúblené towarzysze. Pojaruwa wiem.

0: po prywelach strategicznych i wizjonerskich dumkach, ideą fix Bohdana było poklikaty do życia profesyjną lemkiwską instytucję kultury. Zruchtował Medeńczyma gotowy, dobry peredumany projekt takohoże instytutu z dominującymi doślidnyczymi, wydawniczymi, edukującymi i tak dalsze aspektami. Do szerokich konsultacji w tej sprawie zaprosił wszystko lemkiwskie organizacje. W 2010 roku zawnioskował do odpowiedniego ministerstwa poklikaty takie tiło. Na żal, do dnes wniosek nie był rozmotrany, głuczomu hidni przyczynili się konkurencyjny lemkiwski i ukraiński diaczu, brak jednoty w środowisku i niesprzyjatliwa polityczna atmosfera. Był inicjatorem lemkiwskiego forum, stryczu lemkiwskiej inteligencji cilu sformułowaty strategiczny i długodobowy działania, wymienity doświadczenia, opinii i poglądy. Uśpiesznie zorganizował i perewił taką stryczu w 2012 roku w Gorlicach. Przypomnijmy sobie fragmenty peremowy do uczestników lemkiwskiego forum.
1: Lemkiwskie forum. Wstup. Tekst z 27 września, septembra 2013 roku. Szanowny hosty lemkiwskiego forum, które tego roku bude radyty w prastarych, symbolicznych porochach. Porochach, które nasze predky, desy na początku 20. stolicia, z dumką o nas pobudowali. Uż tołdy lemkiwskie diacze, które kierowali się dobrą lemkiwskiej sospilnosty, poklikali do życia instytucyju, która mała budowaty ideowe buducze naszego narodu. Dali nam tym samym swoim prawnukam materialne, micne fundamenty. Darowali wino. Znate wy to dobry, przysutny do rochy bursaky, które od początku, a budaku spiznisze, przyszli ste do bursy. A i wy, lemky ze świta, których choczu teper perekonaty do toho, że ste w swojej własni chorzy. Bo może nie wse znate o naszych lemkiwskich skarbach, które desy po świti, a osobliwi na naszej rydyni zemle moż furt nachodyty. Choczu teper właśnie o tej naszej ruskiej bursi, daku zwece opowisty. Zawdiaky velopatriotycznie nastawlenym naszym ludziom budynek zmy najpierwsze otrzymali w użyczenia. Było to w 1995 roku i mocno się velo zaangażowało w to, żeby bursa odraz służyła do ciliu, gu którym była postawlena. Za to przyszli do niej ansambl Lemkowina, pan Stefaniewski i jego gromadziański kruch Lemkił o gospodar i inczy. Dorochy gazdowe przynesły mebli, kresła, stoły, obrusy, wyglady, gdyż dalej się firano gaściny malunki, grafik. Ciłe toto gratia zaczęło służyty lemkiwskim cilam. Parcela tisz poczęła byty zadbaną, koszeną, odśniżaną, priataną. Ale po jakosym czasie zdaliśmy sobie sprawę z toho, że po pierwsze zmy w tej bursi dalej nie na swoim, i to furt musieliśmy świtu powidaty i się staraty, i pisaty pisma, dychaniaty się po sudach i uriadach, i hladaty rozwiązania dla naszych maitelskich praw. Prezentowaliśmy tołdy pryncypialne, bezkompromisowe stanowisko i stawlaliśmy na tołdy osnowne źwidania. A czyja bursa była pierwsza? Kto jej pobudował i w jakiej cili? I wse ich dni było takich, które mali zaperty ucha na tak zadawane zwidania i naklikowali do fałszywego pseudokompromisu. Ale hneska, koleśmy na swoim, to ta sprawa jest najmniejsza ważna. Sód inczy parże ważne sprawy. Ja kole o nich dumam, to one mi się uczat w jedną welicz sprawu. Ale na potrzeby toho wstupu powiczmy, że to sód to trzy różne kwestie. Po pierwsze, czym maje byty ruska bursa. A kiedy by się duju ruska bursa pisana z wielkich bukw, to mam na dumci to najszersze znaczenia tych słów, to ideowe, to otworia szczelem kiusku identycznist. Czy maje byty lem bursom po łatyni dormitoryjum spalnią? Myślom dalemkę budut soj smaczni spaty? A w sensie wypełniania testamentu predkił? Cy mają byty zaperty w tych murach i boronyty swoho do ostatniego, swoho człowieka? Najniusza historia kolesy mohuczoj organizacji Lemkosojuza wkazuje, że terminalna wegetacja i agonia może przynieść do ciap marne efekty i aż żal na nią smotrity i strach pro nią zaduaty. Po drugie, kwestia zdawaty się może najwece przyzemna i praktyczna, a kotra na mi osud i osnowna. Jak zadbaty, a stysli zabezpieczyty budynok przed dekapitalizacją? A może wece powisty, jak zabezpieczyty przed dekapitalizacją czy dekompozycją powinny zmetisz samu lemkiusku spilnotu i lemkiuski kulturny spadok? Leszam na razie to też widania. Budemy do nich pak wielo razy wertaty w czasie dyskusji. I po trzecie. I poszto my to wszystko robimy. Najlepsze soj siste i się nie staraty o nic, albo może lepsze soj prynaty wipczy i ideowo i kole chodzi o podobu wzirci, który za nas dach to poświti wydumał i chocze nam ich aplikowaty jak nasze własne rozwiązania. To znaczy zdaty się uwesty tomu wszystkomu, co nam ideologicznym terrorom namituje teperyszni świt. Masowist, tandetnist, fałszywo-otwertist, błyskotkę neony, multikulturowist i jak niekotre furt nas perekonują, kulturou wyminu. Wyminu czego naszto? Czy przypowitkowoj sokerkę na kejk? Czy pryncypialnych wartosty na kolorou świciaczu siczku? Co chcemy maty, a czego już nie chcemy? Jakie są nasze stremlinia? Jaka jest nasza cil? I może to, z kim nam podorozi? Kto nam przyjaciel, a kto nie uznajuczy naszej lemkiuskoj dostomenności, chocze nad nami się znuszczaty, a na koniec zniszczyty. Dla kogo my się staramy? Cylem już może dla tych, kotry chmyri spoczywają? Czy dla przyszłych generacji? Nie dumam. A może najwece dla nas samych, tych, z którymi przyszło nam żyty i byty teper i heł. Czytała Natalia Małecka-Nowak.
0: Bohdan Gambal był człowiekiem wielkiego formatu. Mał wielką wrażliwość, empatię i wyczucia. Był doczysta zalubleny w Lemkołyni, w jej języku, kulturze, historii i tradycjach. Poświatył jej wszystko swoje talenty, energię i serce. Był też uważnym słuchaczem, człowiekom, któremu moż było powisty wszystko, tak o radościach, jak i strapliniach. Był animatorem silnej współpracy medżeru synamy wszystkich dzierżaw. Poczesnym członom obszczestwa imienia Aleksandra Duchnowycza w Priaszowi, docinanym moru synamy Słowacji orderom Adolfa Dobriańskiego, wielolitni weduczej ruskoj bursy i szef-redaktor LEM.FM. Bohdan Gambal w mer piznym weczerom 2 lipca 2020 roku. Wychował pokolenia młodych rusyńskich dijaczy, zaangażowanych w działalność ruskiej bursy i radia LEM.FM, które furt prodążają jego działalność.

Kiedyś dum. Ihorczyku, Demku, maleńkie moi lemczata, jak dast wam dola, niania czy tata, pamiętaty? Komaniczka bude zeleniła, czereżenka się osyple kwitiom białym. Płakał budu moi syny, kiedy wam serca wkrade lemkowina. W pociczok oczy obernu, ja wasz nianiu, kiedyś tu powisti da koli i gore, Damiane.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiewskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.